to mitamu ko jako kami raino alaka kanaram makita ewae mela basambi minda rajki.